Tajam, takajam, takanam, takaram, tatitanki, the doctor in the tatajam, takajam, takanam, takaram, tatitanki, the doctor in the tatadi, tatanatajan, tatanatajan, tatinitajan, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita, tatita